0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Dorastając, w naturalny sposób próbujemy przesuwać narzucone nam granice. Pod opieką mądrych rodziców proces ten przebiega zazwyczaj bez destrukcyjnych konsekwencji. Co innego, gdy jako dorośli bezmyślnie sprzeniewierzamy się wyznawanym wartościom i złożonym obietnicom. Czy znajdzie się wtedy przyjaciel, który spojrzy w oczy i powie, że to droga donikąd? Witam Państwa w audycji Pełnia Życia i zapraszam do wysłuchania ostatniej części wykładu Chucka Swindola pod tytułem Co, jeśli powinieneś przeciwstawić się komuś, kto grzeszy? Czyta Zygmunt Karel.
4: Ty i ja siedzimy sobie teraz wygodnie w bezpiecznym miejscu. Prawdopodobnie nigdy nie mieliśmy okazji spotkać żadnego króla, a co dopiero zwrócić jakiemuś uwagę. Natanowi przypadła rola nie do pozazdroszczenia. Stał przed obliczem króla Dawida i musiał się z nim skonfrontować. Można powiedzieć, że wezwał go na dywanik. Na pewno przemyślał to, co chciał mu powiedzieć. Sądzę, że Natan sporo się modlił i spędził wiele godzin na rozmyślaniach. Słuchaj uważnie. Pierwszy werset 12 rozdziału. Pan posłał więc do Dawida proroka Natana. Natan przyszedł do Dawida i tak mu powiedział. Werset pierwszy. W pewnym mieście mieszkało dwóch ludzi. Jeden był bogaty, a drugi był biedny. Bogaty miał liczne stada owiec i wołów, a biedny nie miał nic, jak tylko jedną małą owieczkę, którą kupił. Żywił ją, a ona rosła przy nim tak jak jego dzieci. Jadła jego chleb i piła z jego kubka. Spała tuż obok niego i była mu jak córka. Czy możesz sobie wyobrazić Dawida słuchającego tej historii? Zastanawiającego się, czy ma ona miejsce w jego królestwie. Czy gdzieś tam w sąsiedztwie bogacza żyje biedak? Człowiek, który nic nie ma. Werset czwarty. Pewnego dnia zaszedł do bogatego człowieka podróżny, ale jemu żal było wziąć zwierzę z własnego stada i przyrządzić je gościowi, który go odwiedził. Zabrał więc biedakowi owieczkę i przyrządził ją podróżnemu, który do niego przyszedł. Natan nie zdążył nawet dokończyć swojej przypowieści, a Dawid już wpadł w szał. Jak ktokolwiek w moim królestwie może postępować w taki sposób? Był wściekły. Przyrzekł, werset piąty, na życie pana, człowiek, który to uczynił, zasługuje na śmierć, ponieważ postąpił niegodziwie i bez litości, a za owieczkę niech wynagrodzi poczwórnie. Wtedy Natan zwraca się do niego słowami. Ty jesteś tym człowiekiem. Zrobiłeś straszną rzecz, Dawidzie, mordując Uriasza Chetytę. Natan nazywa rzeczy po imieniu. Jestem przekonany, że Dawid racjonalizował sobie całe to zajście. Myślał sobie, ja tylko wysłałem go do walki, ale zabiły go włócznie wrogów. Nie, nie i jeszcze raz nie. Dawidzie, to ty go zamordowałeś. Dobrze wiedziałeś, co robisz. Ostrza amonitów odebrały temu człowiekowi życie, ty zaś ukradłeś jego żonę. Werset jedenasty. Tak mówi Pan. Oto ja sprawię, że przyjdzie na ciebie nieszczęście z twojej własnej rodziny. Na twoich oczach zabiorę ci żony i dam je twojemu bliskiemu, który będzie współżył z nimi w jasny dzień. Dokładnie tak się stało. Kiedy po abdykacji Dawida tron przejął Absalom, słowa przepowiedni się spełniły. Współżył on z nałożnicami i żonami swojego ojca na tym samym dachu, na którym ten dał się wcześniej ponieść żądzy. Pomiędzy Absalomem a Bogiem nigdy nie istniała jakaś szczególna więź, ale to już zupełnie inna historia. Werset 12. Tak, to co ty uczyniłeś w skrytości, ja sprowadzę na ciebie w jasny dzień i na oczach całego Izraela. Dawid rzekł do Natana: Hatati lo Jahwe, zgrzeszyłem przeciw Panu. Wiesz, co się w tej chwili wydarzyło? Obraz stał się lustrem. To nie jest już obraz przedstawiający bogacza, biedaka i małą owieczkę. To lustro, w którym zobaczył się Dawid. Zobaczył swoje odbicie. Zobaczył wszystko bardzo dokładnie. To, od czego próbował uciec, co starał się ukryć. Widział wszystko bardzo dokładnie, takie, jakim było naprawdę. Dlatego powiedział: zgrzeszyłem przeciw Panu. Chcę powiedzieć ci coś niezwykle ważnego. Bardzo chciałbym, byś nigdy o tym nie zapomniał. Kiedy zostajesz powołany do tego, by przywołać kogoś do porządku, kiedy robisz to z polecenia żywego Boga i zgodnie z Jego duchem, słuchając Jego wskazówek, jesteś niezwyciężony. W tamtej konkretnej chwili Natan w ogóle nie dbał o to, że upominał króla. Nie imponowały mu wszystkie królewskie osiągnięcia ani wielkość, jaką osiągnął w ciągu 50 lat swego ziemskiego życia. Ani to, że na państwowej fladze widniała jego gwiazda, ani to, że miasto nosiło jego imię. Natanowi imponował jedynie Bóg, a jego proroczym obowiązkiem było przemawianie w jego imieniu. Niezależnie od tego, jak brzmiałaby odpowiedź Dawida, Natan musiał spełnić swoją powinność. Pamiętaj o tym, zwłaszcza w momentach, w których podczas konfrontacji usłyszysz odpowiedź inną od spodziewanej. W dalszym ciągu jesteś niepokonanym Bożym posłańcem. Powiedz to, co masz powiedzieć. Pamiętam jeden taki paskudny dzień z mojego życia. Był to dzień, w którym dowiedziałem się od znajomego detektywa, że pewien doktor teologii, którego znałem, ma romans ze swoją studentką. Był to człowiek o nieskazitelnej reputacji, cieszący się ogromnym szacunkiem, wygłaszający wspaniałe wykłady biblijne i mający na koncie całą masę innych osiągnięć. Tyle informacji o nim powinno ci wystarczyć. Od znajomego detektywa usłyszałem: muszę ci o tym powiedzieć, bo sprawa jest poważna. Jeżeli nikt nic nie zrobi w tej sprawie, mąż studentki, z którą ten wykładowca ma romans, po prostu go zabije. Zabije go jutro, rozumiesz? Wręczył mi brązową kopertę zawierającą zdjęcia, na których ów doktor teologii był w łóżku ze wspomnianą studentką. Nie chciałem ich nawet przeglądać. Powiedziałem: dobra, wierzę ci. Ale dlaczego przychodzisz z tym właśnie do mnie? Powiedział mi coś, czego wolałbym nie usłyszeć. Przecież to ty jesteś jego pastorem. Oczekiwałbym, że się tym zajmiesz. Powiem wam, moi drodzy, bez prawdziwego powołania duszpasterskiego nie ma co nawet myśleć o pełnieniu tej posługi. Jeżeli tego nie czujesz, nawet nie myśl o obraniu tej ścieżki. Jest bowiem całe mnóstwo rzeczy, którymi będziesz musiał zajmować się tylko dlatego, że ktoś ci kazał. Nie dlatego, że sam w sposób zupełnie naturalny poczułeś taką potrzebę. Widzisz, ja też lubię otrzymywać dobre wiadomości, nie te złe. Uwielbiam zwracać się do ludzi w sposób afirmujący, pełen zachęty i otuchy. Nie cierpię z kolei mówić im rzeczy takich jak ta. Jednak zrobiłem to. Podszedłem do tego najlepiej, jak tylko potrafię, ale nie będę opowiadał ci dzisiaj o tym, jakie owa rozmowa przyniosła rezultaty. Może w ogóle nie ma takiej potrzeby. Opowiedziałem o całej tej sprawie mojej żonie. Wystarczy. Podzielę się dziś z tobą jednak jeszcze jedną refleksją odnoszącą się do tej sytuacji. W momencie konfrontacji w głębokim poważaniu miałem to, kim jest, jego pozycję i to, co udało mu się osiągnąć. Nie dbałem o to, jak postrzegają go inni ludzie. Moją rolą było zwrócenie mu uwagi i właśnie to zrobiłem. Jak brzmiała odpowiedź Natana? Tak, tak. Odpowiedź na co, zapytasz? Na słowa Dawida: zgrzeszyłem. Tak, zgrzeszyłeś, jednak Pan ci wybacza. I tutaj się zatrzymajmy. Ta historia przeszła już z obrazu w lustro, teraz zaś stała się oknem. Oknem, przez które Dawid mógł zobaczyć nadzieję kryjącą się za tym, co pokazywało lustro. Czy to nie wspaniałe? Lustro otwiera się, by Dawid mógł usłyszeć, że Bóg mu przebaczył, by mógł zobaczyć, jak wielki jest Pan. Nie umrzesz, nie umrzesz. Wyrok, który sam wydałeś na bogacza, nie zostanie wykonany. Łaska Boża jest niewyczerpana. Musisz jednak wiedzieć, że nie obejdzie się bez konsekwencji. Widzisz to? Werset 13. Wobec tego Pan odpuszcza ci twój grzech. Nie umrzesz. Ponieważ jednak czyniąc tak, wzgardziłeś Panem, dziecko, które ci się urodzi, z pewnością umrze. Potem Natan powrócił do swojego domu. Zacytowałem tylko połowę ostatniego wersetu, ponieważ wierzę, że właśnie w tym momencie Natan uznał, że zadośćuczynił swoim obowiązkom. Powiedział to, co musiał powiedzieć. Czuję to samo za każdym razem, gdy wsiadam do samochodu po wygłoszonym kazaniu. Ja ruszam do domu. Rezultaty, jakie ono przyniesie, zostawiam Panu. Wiem, że niektórzy ze słuchaczy muszą odrobić w związku z nim jakąś pracę domową. Jednak ta praca domowa jest sprawą między tobą a Bogiem. Ja nie będę cię z niej odpytywał. Jestem tylko posłańcem, który ma zwrócić ci na coś uwagę i powiedzieć: najwyższy czas, byś skończył z tym, co robisz w tajemnicy przed wszystkimi. Nadeszła pora, byś się z tym zmierzył. Dziś jestem tu, żeby ci powiedzieć: jeżeli tego nie zrobisz, czekają cię poważne konsekwencje. Gdybym wiedział jakie, to możesz być pewien, że porozmawiałbym z tobą na osobności i opowiedział również o nich, ale tego nie wiem. Wiem jedynie, że dalej jest coś takiego jak Boża sprawiedliwość. Wiem też, że wszystkie Boże rachunki nie są rozliczane z końcem tygodnia, miesiąca ani roku. Posłuchaj, co na ten temat mówi nam 11 werset 8 rozdziału Księgi Koheleta. Ponieważ nie wydaje się natychmiast wyroku za złe czyny, ludzkie serce pozostaje bardzo skłonne do czynienia zła. Wiesz, co to znaczy? Albo inaczej, kiedy zbrodnia nie spotyka się z natychmiastową karą, ludzie czują, że wolno im czynić źle. To komunikat prosto z Biblii. Kiedy popełniony grzech uchodzi ci na sucho, wydaje ci się, że jesteś zupełnie bezpieczny, ponieważ Bóg jeszcze nie wyciągnął wobec ciebie konsekwencji. Muszę cię ostrzec, traktujmy Boga z pełną powagą. W świetle wszystkiego, co dziś powiedziałem, chciałbym pokusić się o pewnego rodzaju podsumowanie. Chciałbym zwrócić ci uwagę na kilka rzeczy, które powinieneś zapamiętać. Co więcej, proszę cię, byś je sobie zanotował. Nie mam pojęcia, co kryje przyszłość i nie wiem, jak mógłbyś zostać powołany do tego, by przywołać kogoś do porządku. Bo przecież nie jest tak, że jest to odpowiedzialność, która spoczywa tylko i wyłącznie na duszpasterzach. Odpowiedzialny jest za to każdy z wiernych. Każdy czasem musi wziąć na siebie ten ciężar. Obyś nie musiał robić tego zbyt często. I żywię ogromną nadzieję, że za każdym razem, czując wewnętrzną niechęć, będziesz spełniał swój obowiązek. Obowiązek, którego się boimy i którego nie lubimy. Tak na marginesie, czasem grzechy, które nam wybaczono, niosą za sobą konsekwencje. Mimo tego, że przewiny Dawida zostały mu całkowicie przebaczone, jego dziecko umarło. Ale to zupełnie inna kwestia. Zajmiemy się nią innym razem. Oto 6 rzeczy, które powinieneś zapamiętać, prostych i przyjemnych. Po pierwsze, pozwól, by to Bóg cię prowadził. Daj się prowadzić Bogu. Pamiętaj, że Natana też wysłał Bóg. To nie jest tak, że Natan pomyślał sobie: okej, czas, żebym coś z tym zrobił. Denerwuje mnie już ta cała tajemnica. Mam jej serdecznie dość. Nie, nie, nie. To Bóg poprowadził Natana. Pozwól się prowadzić Bogu. Po drugie, uważnie wybieraj moment konfrontacji. Czy to nie interesujące, że Natan nie zjawił się u drzwi Dawida dzień po akcie cudzołóstwa czy 2 dni po morderstwie? On czekał. Czekał. Pozwolił, by upłynęło trochę czasu, by rzeczy toczyły się po swojemu. Prawdopodobnie po to, by zobaczyć, czy Dawid sam nie wyzna swego grzechu, nie przyzna się do przewin przed Natanem i całą resztą. Bardzo uważnie wybieraj moment konfrontacji. Módl się. Módl się o odpowiednią chwilę, nim podejmiesz działanie. Po trzecie, Mów prawdę. Mów prawdę. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ powinieneś się odnosić tylko do prawdy, to jest do tego, co wiesz na pewno. Konfrontacja nie powinna być wynikiem plotek. Nie powinno wyglądać to tak, że ktoś komuś coś powiedział, ten przekazał to dalej i dalej, aż w końcu dotarło to do ciebie. Nie polegaj na wiadomościach z trzeciej ręki. Plotki są bardzo niepewnym źródłem informacji. Jeżeli masz mówić prawdę, musisz ograniczyć się tylko do niej. Nie wyolbrzymiać, nie opierać się na przypuszczeniach. Opieraj się na tym, co wiesz. To twój obowiązek. Czasem będziesz miał na to nawet dowody. Ja też doświadczyłem sytuacji, kiedy w ręku miałem dowód na to, co się dzieje i mogłem pokazać go komuś, kim musiałem potrząsnąć. Pozwól, by prowadził cię Bóg. Uważnie wybieraj moment konfrontacji i mów tylko prawdę. Po czwarte, mądrze dobierz słowa. Mądrze dobierz słowa. Pomyśl o tym, jak do tego podejść. Właściwie przy tym punkcie podzielę się z tobą dwoma wersetami z Pisma. Wersety 11 i 12, 25 rozdziału Księgi Przysłów. Złote jabłka zdobiące srebrne naczynia to słowa wypowiedziane w stosownym czasie. Złoty pierścień i naszyjnik ze szczerego złota to upomnienie mędrca skierowane do uszu słuchającego. Spraw, by twoje słowa były tak znaczące jak złote jabłka zdobiące srebrne naczynia. Przypowieść, jaką posłużył się Natan, miała prosty i klarowny przekaz, równocześnie będąc popisem elokwencji. To doprawdy niesamowite, jak wspaniale została ona przemyślana. Nie ma w niej nic zbędnego, żadnej przesady. To przypowieść, która w bardzo mądry sposób przekazała to, co należało przekazać. Po piąte, zawsze ofiaruj nadzieję. Pamiętaj, że celem nie jest potępienie, a odbudowa. Wybaczono ci, Dawidzie, wybaczono ci. Nie umrzesz, jest dla ciebie przyszłość. Chciałbym coś dodać, tak zupełnie na marginesie, niezależnie od tego, jak dziwnie to zabrzmi. W trakcie konfrontacji nie bój się łez. Jeżeli poczujesz, że zbiera ci się na płacz, nie powstrzymuj się. Czasem, jeżeli serce tego, komu zwracasz uwagę, jest szczególnie wrażliwe, to on czy ona może zacząć płakać. W historii, którą dziś czytaliśmy, nie ma o tym ani słowa, ale nie jest wykluczone, że z oczu Natana, czy może nawet Dawida, płynęły łzy. Zawsze ofiaruj nadzieję. Po szóste, zwróć uwagę na 15 werset. Kiedy Natan wyruszył do domu, sprawą zajął się Pan. Oto właśnie szósta kwestia. Rezultaty konfrontacji zostaw w rękach Pana. Nie staraj się odpowiadać za czyjeś sumienie przez następnych kilka miesięcy. Nie chodzi o to, byś śledził każdy krok tej osoby. Możesz do niej zadzwonić, by powiedzieć, że się za nią modlisz, zapewnić o swojej trosce, zainteresowaniu, miłości i nadziei. O tym, że bardzo liczysz na to, że uda się jej całkowicie odbudować, że masz nadzieję, że udało się jej zawrócić z tej drogi, uświadomić sobie błąd i wyznać go. Jednak rezultaty konfrontacji pozostaw Bogu. On sobie doskonale z tym poradzi. Do tej pory cały czas zwracałem się do ciebie. Teraz chciałbym zwrócić się do duchownych. Chcę zwrócić się do tych z nas, którzy zawodowo zajmują się posługą chrześcijańską, niezależnie od tego, na czym polega ich powołanie. Zwrócę się do was za pomocą cudzych słów. Słów Aleksandra White'a, którego już dziś cytowałem. Posłuchaj, co napisał o Natanie w książce Bible Characters. Głoszenie Słowa Bożego to wspaniała praca. Gdybyśmy tylko mieli nauczycieli takich jak Natan, gdyby mieli oni choć odrobinę odwagi, którą wykazywał się Natan, jego umiejętności, sowiej mądrości. My, duchowni, musimy zgłębiać metody Natana, w szczególności jeżeli jesteśmy wysyłani, by głosić kazania, które mają otwierać ludziom oczy. Podejściu do sumień ludzi, którzy nam zaufali, nie da się poświęcić zbyt wiele uwagi czy umiejętności. W tym przypadku nie ma czegoś takiego jak zbyt wiele. Ostrze Natana zatrzymało się milimetr od sumienia Dawida, nim ten w ogóle zorientował się, że Natan ma miecz. Kocham ten fragment. Jeden szybki sztych i król wylądował u jego stóp. To właściwie policzek wymierzony naszej niechlujnej, nieporadnej, niezdarnej robocie. Wracamy do historii Natana i Dawida i szybko zapominamy o całym złu, które zalęgło się w Dawidzie. Jedyną rzeczą, która mogła sprawić, że właśnie ten dzień z życia Dawida był tak ważny i wspaniały, było to, że przyszedł do niego Natan. Nadążacie? Słuchajcie uważnie, koledzy duszpasterze. Powiedzmy sobie jedno. Możecie sprawić, że i w waszym życiu nastąpi taki szczególnie ważny i wspaniały dzień. Wystarczy, że oszczędzicie całego kłopotu fatygowania się Bogu i Jego prorokowi, że w analogicznej sytuacji będziecie sobie takim panem i prorokiem. Czytaj opowieść o Natanie tak długo, aż będziesz mógł sobie powiedzieć: jestem tym człowiekiem, jestem tym człowiekiem. Pochylmy głowy. Chciałbym, abyście kilka następnych chwil spędzili w milczeniu. Stanęli przed Bogiem w ciszy tylko na kilka chwil. Te słowa adresuję szczególnie do tych z was, którzy idą przez życie sami. Może nie masz nikogo, kto mógłby zadać ci tych kilka niewygodnych pytań. Może nie masz nikogo, przed kim odpowiadasz. Może w twoim życiu są jakieś ukryte grzechy. Nie wiem tego. Mógłbym mówić o innych rzeczach, ale o tych dobrze ukrytych grzechach wiesz jedynie ty. Najwyższy czas stawić im czoła. Ze względu na rodzinę, bo przecież każdy z nas ma jakąś rodzinę, ze względu na tych, którzy w ciebie wierzą, którym na tobie zależy, którzy cię kochają. Albo sam musisz się z czymś uporać, albo też masz kogoś, komu trzeba w tym pomóc. Na pewno wiesz o czymś, na co trzeba zwrócić uwagę. Zrób to na osobności, w komfortowych warunkach, bez osób trzecich, bez fanfar. Musisz mieć odwagę, by poradzić sobie z tym samemu, skonfrontować się z tym. Do dzieła. Może siedzisz sobie teraz i mówisz: wiesz, Czak, muszę ci powiedzieć z całym szacunkiem, że ja nawet nie znam tego całego pana, o którym mówisz. Fakt, że zdajesz sobie z tego sprawę, uważam za naprawdę godny pochwały. Pierwszym krokiem, by go poznać, jest uświadomienie sobie, że się go nie zna. Chcę ci powiedzieć, że on nie jest z tego powodu na ciebie zły. On nie będzie cię za to ścigał. Pamiętaj, że Bóg jest tym, który kocha cię nieskończoną miłością. Kocha cię tak mocno, że posłał na ziemię swego Syna dla ciebie. Jego Syn stawił czoła temu, czemu sam musiałbyś stawić czoła, to jest twojej grzeszności. Zapłacił ostateczną i całkowitą cenę za twoje grzechy, umierając na krzyżu, by móc ogłosić: zadanie skończone, misja wykonana, wszystkie grzechy zostały spłacone. Teraz możesz mu zaufać. Zaufaj mu właśnie w tej chwili. Nasz Ojcze, dziś głosiłem twoje słowo najlepiej, jak tylko potrafię. Teraz na swój prosty sposób modlę się, by wpłynęło ono na prawdziwe życie prawdziwych ludzi, mierzących się z prawdziwymi problemami. Chcemy, byś wiedział, że traktujemy cię z pełną powagą. Wierzymy w to, co czytamy w księdze. A kiedy widzimy historię w jej pełnej krasie, wiemy, że troszczysz się zarówno o tych, którzy przewodzą innym, jak i o tych, którzy mają odwagę, by zwrócić im uwagę. Modlę się za jednych i drugich. Modlę się za królów, którzy są wśród nas, za Dawidów i za proroków, którzy tu są, za Natanów. Daj nam siłę i obdaruj nas mądrością i wielką łaską. Pomóż nam w wyborze odpowiedniego momentu. Przypomnij nam, że twoja sprawiedliwość nie zawsze zostaje wymierzona pod koniec tygodnia czy miesiąca. Że czasem następuje to dopiero po długim okresie twojego cierpliwego oczekiwania. Modlę się do ciebie, Panie, byś w tym czasie łaskawego oczekiwania zwrócił nam uwagę na to, z czym musimy się zmierzyć. Tak, abyśmy mogli całkowicie i zupełnie rozwiązać ten problem, abyś nie musiał sobie z nim radzić ty. Dla twojej chwały. Modlę się o to, byś w sobie tylko znany, wspaniały sposób poprowadził nas drogą, którą dla nas przygotowałeś, pod Twoim czujnym okiem. Modlimy się w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
5: W audycji Pełnia Życia wysłuchaliśmy ostatniej części wykładu zatytułowanego Co jeśli powinieneś przeciwstawić się komuś, kto grzeszy? Jeżeli zaintrygowało Cię dzisiejsze przesłanie, być może wzbudziło pytania dotyczące Twojej duchowej wędrówki, a nie masz nikogo, z kim mógłbyś o tym porozmawiać, wiedz proszę, że chętnie Cię wysłuchamy. Możesz skontaktować się z nami dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101. Być może rozważania te zachęciły Cię do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Na stronie internetowej www.iflpolska.pl znajdziesz pomocne w tym materiały, m.in. konspekty, czyli studium biblijne. Pragniemy serdecznie podziękować naszym przyjaciołom. Nasze audycje powstają dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do setek polskich domów? Zachęcamy do kontaktu 800-444-101. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne spotkanie z Chuckiem Swindolem w audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.